0: tikupasirani sewero ndipo muto wake ndikupewa kumwa mowa ndi kugwiritsa ntchito mankhwalo ozunguza ubongo kuntchito komanso mmidzi. Msewero uli mukhala ndi maluleki wantchito wa ku factory wolemekezedwa mmudzi komanso ndi amene akuyamba kugwiritsa ntchito mankhwalo ozunguza ubongo, Marta, mkazi wa maluleki odzipereka odera nkhawa banja lake. Augusto, mnyamata wophunzira amene amasirira maluleki. Filipi, mzake wa Augusto, amene nayenso akuyamba kutengera khalidwe la maluleki. Marivalda, oyang'anira ntchito ya maluleki ku kampani. Joaquina, mphunzitsi wa Augusto ndi Filipi. Ndi malume Giruta, katswiri wona za umoyo wa anthu kuntchito. Kukateme, kunkakhala maluleki. Uyu ankagwira ntchito kampani yaikulu ya factory ndipo ankalemekezedwa ndi anthu onse oyandikana nawo. Achinyamata ambiri ankafuna kudzakhala ngati iyeyo.
1: Moni maluleki, ntchito ikuyenda bwanji?
2: Zikuyenda bwino malume Agiruta. Ntchito ikuchuluka koma moyo ndi choncho basi.
1: Usayiwale nthawi zonse kuti kusamalira umoyo wako ndikofunikanso monga kugwira ntchito. Thupi ndi maganizo zimafunika kusamalidwa.
2: Zikomo kwambiri, ntchito yabwino kumeneko kuchipatala.
0: Tionani maluleki, tsiulina inenso ndidzagwira ntchito kampani imeneyo.
3: Ali ndi nyumba yabwino, amavala bwino, komanso ndi munthu wochita bwino.
2: Phunzirani mwakhama, musasokonezeke, ntchito imasintha moyo wina aliyense.
0: Koma panalibe amene ankadziwa kuti kutali ndi maso a anthu, maluleki ankayamba kulowa mnjira yopsa ndi yoyipa.
4: Maluleki, lero kuoneka utopa kwambiri, chavuta ndi chani?
2: Ntchito yandipanikiza kwambiri, komanso pali mavuto ena ku nyumbako.
4: Ndili ndi ntchito yotchetchera zimenezo, tesa izi, zimachotsa nkhawa. Zimapatsa mphamvu komanso palibe amene angadziwa se.
2: Ine sindimagwiritsa ntchito mankhwalo ozunguza bongo.
4: Usadi nkhawa, liloka basi, umva ina yake ukamenya.
2: Chabwino, liloka basi.
0: Chimene chinayamba ngati kungofuna kudziwa chinadzakhala chizolowezi. Pokhala ndi malipiro okhazikika, maluleki anayamba kugula mankhwalo ozunguza ubongo pafupi pafupi.
5: Maluleki, ukufika nsomo ochedwa lero.
2: Ndiziyendeka.
5: Suli somo nthu amene ndikumudziwa uja. Sikulankhula nafe, ngakhale ndiphike kapena kukusira chakudya, sikudya nsomo yenera, ndipo ugwiritsa ntchito ndrama popanda kuziyang'anira. Mawa ndikalankhula ndi malume Giruta. Iwo amadziwa mavuto ngati amene vamwena angathe kulankhula nawe.
2: Inetu sindikusowa thandizo lililonse.
0: Mankhwala ozunguza ubongo anayamba kuononga mtendere wa mbanjamo. Maluleki wasintha kwambiri. Tsiku lina ndinamuona pamodzi ndi anzake akugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza ubongo. Ifachani munthu amene ali ndi ntchito komanso banja la pamwamba angasankhe njira ngati imeneyo?
3: Apopo ndina ake akunjoya tsiku limene dzakhale ndi ndalama komanso nthawi yopumula iwenso zidzafuna kupanga zimenezi.
6: Ana inu, kumbukirani kuti lero tikuphunzira za makhalidwe oyipa komanso kugwiritsa ntchito mowa ndi mankhwala ozunguza ubongo kusukulu.